0: Aha.
1: A to się teraz coś komu dorobię. To jest coś komu dorobię. Kwestia, ale no właśnie. Już nie na nawet nowych upgrade, na ten silnikowy.